Ayahan, inongo no kwe misur provincia o Maputo, lovu lavu laka hile shumele laka, antumbulu kwini, nile mejawi.